0: Nie lubisz pracować?
1: O, to jest ciulak to żejesz. Nie wiem, jak być robolem. Ciulać, kaś łazić, na handlować. To jest fajna rzecz. Kaś kurwa pojeździć, na kaś wypić, wyrzeć troszkę. Po dupce iść. Fajnie w parku siedzimy z kumplami w parku w czakach. Do domy kurwa jabłoki w dół codziennie. I fajnie. A jak kurwa łazić do roboty jak chuj.